smutny. Wracamy ciebie tu raz jak bingo. Tabula rasa. Zimą i flip, bo ja mi się ikał. Z chodą to też riff, pochasą łazami. Dla maszyna żołą, bo ty no